0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że podejrzany posiada status uchodźcy oraz pozwolenie na 5-letni pobyt. Władze lokalne podkreślają znaczenie zachowania porządku w tym trudnym czasie. Jacek Sasin ogłosił utworzenie stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, które ma na celu wzmacnianie jedności prawa i sprawiedliwości oraz wspieranie kampanii profesor Przemysława Czarnka. Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą parlamentarzyści PiS, zarejestrowało już ponad 100 deklaracji członkowskich. Sasin zadeklarował lojalność wobec partii i jej lidera, Jarosława Kaczyńskiego, podkreślając, że stowarzyszenie nie będzie tworzyć własnych struktur terenowych. Obecnie przystępują do formalnej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zauważalne są napięcia wewnętrzne w partii, zwłaszcza w kontekście innego stowarzyszenia, Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
2: Sometimes I feel like a waterfall. Water runs slow.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 3 w nocy na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Szczecin-Zachód kierowcy napotkają utrudnienia na jezdni w jednym kierunku. Do jutra do 6 rano na autostradzie A4 w województwie opolskim na odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do węzła Opole-Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Do czwartku do 21 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Częstochowa Północ a węzłem Woźniki obowiązują ograniczenia. Równolegle do piątku do północy na odcinku od węzła Knurów do węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi wprowadzono zwężenie do jednego pasa. Do piątku do 10 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Dębica-Zachód a węzłem Dębica-Wschód naprawiane są dylatacje mostowe z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Do poniedziałku do 17 na drodze krajowej nr 82 w województwie lubelskim na odcinku od Terki do Włodawy prowadzone są prace przy mechanicznym ścinaniu poboczy. Również do poniedziałku do 18 na odcinku od Łęcznej do Włodawy trwa koszenie ręczne i mechaniczne. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polska aktywistka Monika Silva została znaleziona martwa w swoim domu w nadmorskiej miejscowości Montanita w Ekwadorze. Okoliczności jej śmierci nie są jasne, co budzi zaniepokojenie. Delegacja Unii Europejskiej w Ekwadorze zaapelowała o przeprowadzenie niezależnego śledztwa w tej sprawie. Dalsze działania będą zależały od wyników tego śledztwa. We wtorek, 9 czerwca, na południu Polski występują burze, które towarzyszą opady deszczu oraz silne podmuchy wiatru. Strefa opadów obejmuje obszary od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Pogórny Śląsk i Małopolskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą, a w Małopolsce, szczególnie w rejonie Brzeska, Zakliczyna i Tarnowa, grzmi od około godziny 21. Najwyższe sumy opadów odnotowano w Bielsku-Białej, gdzie spadło ponad 40 litrów na metr kwadratowy, a w nocy mogą one wzrosnąć do 60 litrów na metr kwadratowy. 17-letni Łukasz G. jest podejrzany o podwójne morderstwo, a biegli specjaliści potwierdzili, że w chwili popełnienia czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia. W opinii biegłych stwierdzono również obecność pewnych zaburzeń u nastolatka. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki prawne będą zależały od wyników śledztwa. Donald Trump poinformował, że amerykański śmigłowiec Apache został zestrzelony przez Iran podczas patrolu nad cieśniną Ormaz. Obaj piloci zostali uratowani przez morski dron marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i przetransportowani na wybrzeże Omanu. Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć na ten atak, jednak nie ujawnił szczegółów dotyczących ewentualnej reakcji. To zdarzenie jest pierwszym przypadkiem utraty śmigłowca Apache w trwającej wojnie Stanach Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. Monika Piątkowska została ogłoszona wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. W programie Fakty po faktach podkreśliła konieczność wprowadzenia zmian w zarządzaniu miastem, wskazując na problemy związane z wysokimi kosztami życia oraz strefą czystego transportu. Kandydatka zwróciła uwagę na potrzebę rzetelnego przygotowania projektu budowy metra, zaznaczając, że finansowanie tej inwestycji nie będzie problemem. Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy, również przedstawiła swoje propozycje, w tym powrót do biletu 20-minutowego, który zdaniem mieszkańców był korzystny. Obie kandydatki podkreśliły, że miasto powinno aktywnie zwiększać zasób mieszkaniowy, aby obniżyć ceny najmu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ogłosił, że Waszyngton jest bliski osiągnięcia przełomowego porozumienia z Teheranem. Zapowiedź ta zbiegła się ze decyzją Stanów Zjednoczonych o przeprowadzeniu uderzenia na Iran. Szczegóły dotyczące tego porozumienia oraz skutków działań militarnych nie zostały jednak ujawnione. Vance nie podał również konkretnego terminu osiągnięcia porozumienia. W wtorkowym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 9 maja, nie padła główna wygrana. CEO spowodowało wzrost kumulacji do 190 milionów złotych. Wylosowane liczby to 1, 14, 22, 39, 48 oraz 8 i 11. Czterech graczy z Niemiec oraz jeden z Norwegii zdołali trafić 5 liczb i jedną dodatkową, zdobywając po 292 956 i 40 setnych euro. W Polsce dwie osoby wygrały czwartego stopnia, każda z nagrodą wynoszącą 358 775 i 60 setnych złotego. Warto dodać, że od wygranych powyżej 2280 zeteł w Polsce pobierany jest 10% podatek. Komisja Europejska opublikowała 48 unijny wykaz niebezpiecznych linii lotniczych, na który trafiły algierskie linie Air Express. Zakaz lotów do i z Unii Europejskiej oraz przelotów nad jej terytorium obejmuje wszystkie maszyny tego przewoźnika. Z wykazu usunięto natomiast wszystkich przewoźników z Kirgistanu, uznając ich postępy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Obecnie w wykazie znajduje się 154 linie lotnicze z 16 krajów. Wśród nich są przewoźnicy z takich państw jak Sudan, Angola czy Libia, a także dwie linie z częściowymi ograniczeniami. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował nadchodzącą miesięcznicę smoleńską, sugerując, że uczestnicy będą ponownie rozpowszechniać nieprawdziwe informacje o zamachu. Na platformie X napisał, że przez 8 lat rządów nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie tych twierdzeń. Działania Sikorskiego wskazują na kontrowersje związane z pamięcią o katastrofie smoleńskiej. Na stacji PKP Łódź-Żabieniec doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 41-letni mężczyzna kopnął w głowę 55-letnią kobietę. Incydent miał miejsce 22 maja 2026 roku przed godziną 7, a według relacji świadków, mężczyzna zareagował w furii po tym, jak kobieta przypadkowo potrąciła jego partnerkę. Agerse został zatrzymany przez policję w łódzkiej dzielnicy Bałuty, a prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na wcześniejsze konflikty z prawem, mężczyzna może liczyć się z surowszą karą. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Andrzej Bargiel, skierpinista, planuje nową wyprawę na Nangę Parbat, dziewiąty co do wysokości ośmiotysięcznik, z zamiarem zjazdu północno-zachodnią ścianą Diamir. Ekspedycja wyruszy do Pakistanu w środę, a w jej skład wejdą doświadczeni himalaiści, w tym Janusz Gołąb i Dariusz Załuski. Bargiel, który zdobywa najwyższe szczyty bez użycia tlenu z butli, realizuje projekt Hik Sant Lioons. Nangę Parbat jest uważana za jeden z najbardziej wymagających i niebezpiecznych ośmiotysięczników. CO potwierdzają liczne tragiczne wydarzenia związane z jego zdobywaniem. Leon XIV przybył we wtorek do Barcelony, będącej drugim przystankiem jego papieskiej podróży po Hiszpanii. Podczas wizyty w Madrycie papież wywołał oburzenie kibiców FC Barcelony, stwierdzając, że jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost jest za Realem Madryt. W odpowiedzi część fanów oskarżyła papieża o hipokryzję, podkreślając, że jego słowa wszystko zepsuły. Papież w Barcelonie nawoływał do budowania harmonii w społeczeństwie, które zmaga się z konfliktami. Jego podróż po Hiszpanii zakończy się w piątek po wizytach na Wyspach Kanaryjskich. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3%, co ma obowiązywać od stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk poinformował, że wzrost wynagrodzeń obejmie nauczycieli, urzędników, żołnierzy oraz innych pracowników budżetówki. Rząd zaproponował również, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 4950 zł, co oznacza wzrost o 144 zł. Propozycje zostaną teraz przedłożone do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowane przez organizacje związkowe. Szacowany koszt waloryzacji emerytur i rent wyniesie około 16 miliardów złotych. Do roku 2039 liczba żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ma wzrosnąć do 300 tysięcy, a w połączeniu z rezerwistami osiągnąć 500 000. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek przedstawił te założenia podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Plan rozwoju armii obejmuje także powstanie nowych jednostek oraz wzmocnienie wschodniej flanki kraju. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał program rozwoju armii na lata 2025-2039, a Wziątek wyraził przekonanie, że cel ten może zostać osiągnięty wcześniej. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak stwierdził, że jeśli władze w Warszawie będą szanowały Polskę i Polaków, to będą także szanowane przez Kijów. Podkreślił, że obecny rząd nie prowadzi suwerennej polityki zagranicznej, co wpływa na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Błaszczak skrytykował również unijny program pożyczkowy SAFE, wskazując na brak nowych zdolności dla polskiego wojska, a także na to, że Polska obecnie zaciąga kredyty na zakupy hełmów. W kontekście kryzysu dyplomatycznego oskarżył Donalda Tuska o obarczanie winą prezydenta za niepowodzenia w polskiej dyplomacji. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormaz w odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran odpowiedział, wystrzeliwując rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Przedstawiciel władz Stanów Zjednoczonych poinformował, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu, lecz nie powinny utrudniać negocjacji pokojowych. Amerykańskie dowództwo centralne ogłosiło zakończenie działań, które trwały od 17 do 21 czasu wschodnioamerykańskiego. Sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna, a władze monitorują rozwój wydarzeń. Iran przeprowadził atak rakietowy na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w trzech krajach Zatoki Perskiej w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia. W Bahrajnie i Kuwejcie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej, które aktywowały alarmy. Nie podano szczegółowych informacji na temat skutków ataku ani ewentualnych ofiar. Warszawę w dniu 10 czerwca 2026 roku czeka zmienna pogoda. Prognoza meteorologiczna dla województwa mazowieckiego wskazuje na możliwość opadów deszczu oraz przelotnych chmur. Warto zatem przygotować się na różne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na aktywności na świeżym powietrzu. Szczegółowe informacje na temat prognozy dostępne są w lokalnych źródłach meteorologicznych. Amerykańskie siły rozpoczęły ataki odwetowe na Iran, celując w irańską obronę przeciwlotniczą oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny Ormaz. Iran odpowiedział, wystrzeliwując co najmniej 4 pociski balistyczne w kierunku baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. W Belfaście miały miejsce protesty po brutalnym ataku nożownika, w wyniku których demonstranci podpalili autobus i obrzucili policję przedmiotami. Monika Piątkowska została ogłoszona kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa, a wybory mają się odbyć prawdopodobnie we wrześniu. W Polsce występują również silne burze, a strażacy interweniują w związku z podtopieniami i usuwaniem powalonych drzew. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powstało nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, ogłoszone przez Jacka Sasina, posła PiS i byłego wicepremiera. Jego misją jest wspieranie Przemysława Czarnka, kandydata partii na przyszłego premiera, oraz wzmacnianie jedności ugrupowania. Stowarzyszenie zyskało już ponad 100 deklaracji członkowskich i nie będzie tworzyć własnych struktur terenowych, funkcjonując wyłącznie w ramach PiS. Jacek Sasin został prezesem, a jego zastępcami są Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Obecnie trwają prace nad formalną rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie opolskim na 4 między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia odnawiają oznakowanie poziome. Do 9 rano w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Goleniów Południe występują utrudnienia na jezdni w kierunku. Do 17 na DK28 w województwie podkarpackim między Birczą a Cisową koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy. Równolegle do piątku do 10 na 4 między węzłem Dębica Zachód a węzłem Dębica Wschód naprawiają dylatacje mostowe z ograniczeniem do 80 km na godzinę. Do jutra do 21 na 1 w województwie śląskim między węzłem Częstochowa Północ a węzłem Woźniki trwają prace na odcinku. Również do piątku do północy między węzłem Knurów a węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do niedzieli 21 czerwca do północy na 1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłem Torun Południe APPO Nowa Wieś w kierunku Gdańska zamknięto jezdnię i przełożono ruch na drugą jezdnię z ograniczeniem szerokości do 3 metrów. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Barcelonie ukończono budowę wieży Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia, co oznacza osiągnięcie docelowej wysokości świątyni po 144 latach pracy. Uroczysta inauguracja i poświęcenie wieży odbędzie się w środę z udziałem papieża Leona XIV, co zbiegło się z setną rocznicą śmierci architekta Antoniego Gaudiego. Mimo tego historycznego momentu, mieszkańcy Barcelony wyrażają kontrowersje dotyczące planowanej budowy monumentalnych schodów prowadzących do głównego wejścia, co może wiązać się z wyburzeniem pobliskich budynków. Prace wykończeniowe wewnątrz Sagrada Familia mają potrwać do 2028 roku. Kanadyjska policja zatrzymała 59-letniego mieszkańca Ontario, który przez niemal 17 lat pilotował samoloty pasażerskie jako kapitan Air Canada, nie posiadając wymaganej licencji. Mężczyzna używał podrobionych dokumentów, co pozwoliło mu przewieźć dziesiątki tysięcy pasażerów w ponad 900 lotach krajowych i międzynarodowych. Zatrzymany usłyszał zarzuty oszustwa oraz posługiwania się fałszywymi dokumentami, a śledztwo w jego sprawie rozpoczęło się po rutynowej kontroli dokumentacji w 2025 roku. Szef policji regionu Peel zaznaczył, że działania pilota naraziły na niebezpieczeństwo setki tysięcy osób i wpłynęły na zaufanie do systemu bezpieczeństwa lotniczego. Linie Air Canada zapewniły, że bezpieczeństwo lotów nie było zagrożone, ponieważ wszyscy piloci są regularnie testowani pod kątem kompetencji. Kuba zmaga się z najpoważniejszym kryzysem energetycznym od lat, gdzie przerwy w dostawach prądu sięgają nawet 90 godzin w niektórych regionach. Problemy te wynikają z awarii głównej elektrowni imienia Antonio Guterres w Matanzas, która wymaga pilnego, wielomiesięcznego remontu. Sytuacja dotyka aż 70% terytorium kraju, paraliżując codzienne życie mieszkańców oraz funkcjonowanie szpitali, szkół i przedsiębiorstw. W wyniku narastającego niezadowolenia społeczeństwo organizuje masowe protesty, domagając się poprawy warunków życia i wznowienia dostaw energii. Władze próbują tłumić te protesty, jednak skala kryzysu sprawia, że sytuacja staje się coraz trudniejsza do opanowania. Amerykański system emerytalny stoi przed poważnym kryzysem, ponieważ w 2032 roku fundusz powierniczy, z którego wypłacane są świadczenia dla ponad 60 milionów emerytów, ma się wyczerpać. Bez reform strukturalnych Kongres Stany Zjednoczone może stracić zdolność do wypłaty pełnych świadczeń, co oznacza cięcia o 22%. To z kolei może skutkować utratą około $500 miesięcznie dla przeciętnego emeryta, co przewyższa ich wydatki na żywność. Rada Powiernicza wezwała ustawodawców do natychmiastowych działań, w tym podniesienia podatków lub redukcji świadczeń, aby zminimalizować skutki kryzysu. W Belfaście w środę miały miejsce brutalne zamieszki, które doprowadziły do podpalania samochodów i budynków. W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki odwetowe na Iran, co skłoniło Teheran do wystrzelenia pocisków rakietowych i dronów w kierunku amerykańskich baz w Zatoce Perskiej. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a dalsze działania są niepewne. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 16 na DK84 w Uherce Mineralne w województwie podkarpackim kierowcy jadą ruchem wahadłowym przez zwężoną jezdnię. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę podczas remontu nawierzchni i odwodnienia. Od 8 rano do 18 na A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Zachód w województwie podkarpackim odnawiają oznakowanie poziome. Od 8 rano do 19 na A4 od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia w województwie opolskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi remontem mostu. Od 8 rano do jutra do 13 na A1 na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do węzła Knurów zajęty jest środkowy pas ruchu. Również na A4 w Zabrze do piątku do 19 montują tablice wielogabarytowe. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Monika Piątkowska została ogłoszona kandydatką Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Jej kandydaturę skrytykowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, stwierdzając, że nie ma ona poparcia tego ugrupowania. Bartosz Ślusarczyk, dyrektor Biura Prasowego Polski 2050, określił prezentację kandydatki jako niesmaczną ze względu na jej lokalizację. Po ogłoszeniu Piątkowska odpowiedziała na krytykę, podkreślając swoje doświadczenie w pracy dla miasta. Krytyczne głosy pojawiły się także ze strony opozycji oraz innych kandydatów. Jednostka Sił Zbrojnych Ukrainy została uhonorowana przez Wołodymyra Zełenskiego imieniem Bohaterów UPA. CO wywołało kontrowersje w Polsce z powodu historycznych zbrodni ukraińskiej powstańczej armii na ludności polskiej w latach 40. XX wieku. Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu i wicepremier, ocenił tę decyzję jako nieodpowiedzialną i wskazał na brak doświadczenia w polityce prezydenta Ukrainy. Schetyna podkreślił potrzebę dyplomacji oraz wspólnego polskiego głosu w tej sprawie. Zaznaczył również, że Zełenski może nie zdawać sobie sprawy z powagi reakcji w Polsce, a jego decyzja zaostrzyła konflikt. Oczekuje się, że prezydent Ukrainy zaproponuje rozwiązanie, które pozwoli na poprawę stosunków z Polską. Komisja Europejska wyraziła zastrzeżenia dotyczące budowy kurortu w chronionym obszarze Wiosa Narta w Albanii, planowanego przez firmę powiązaną z zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem. Rzecznik KE, Guillaume Messier, poinformował, że uwagi zostały przekazane Ministerstwu Środowiska Albanii, które zobowiązało się do wstrzymania prac budowlanych oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W Tiranie odbywają się wielotysięczne protesty przeciwko projektowi, podczas których uczestnicy zarzucają rządowi korupcję. Albania, dążąc do członkostwa w Unii Europejskiej, musi dostosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym do dyrektywy dotyczącej obszarów Natura 2000. W polskich lasach pojawił się muchomor zawobrązowy, znany także jako panienka, który jest jadalny, lecz często nie jest zbierany przez grzybiarzy. Rośnie od czerwca do września w różnych typach lasów, preferując wilgotne podłoże oraz symbiozę z korzeniami drzew. Choć grzyb ten nie ma pierścienia, jego młode owocniki mogą być mylone z trującym muchomorem zielonawym, co stanowi ryzyko dla niedoświadczonych grzybiarzy. W kuchni najlepiej wykorzystać młode kapelusze, które nadają się do duszenia, gotowania i smażenia. Warto jednak zachować ostrożność przy zbiorze, ponieważ blaszki muchomora rdzawobrązowego szybko się kruszą. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache, co miało miejsce w poniedziałek. W wyniku tych działań Teheran przeprowadził naloty odwetowe według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, atakując amerykańskie bazy w regionie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało, że ich ataki miały miejsce w obronie, skierowane były na irańską obronę powietrzną i stacje radarowe. Strona amerykańska zaprzecza doniesieniom o liczbie ataków przeprowadzonych przez Iran, które miały wynosić 21. Korpus Strażników ostrzegł przed bardziej zdecydowaną odpowiedzią, jeśli amerykańska agresja będzie kontynuowana. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: misunderstood.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 na Dolnośląskiej A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie doszło do awarii ciężarówki blokującej prawy pas. Od 9 rano do 17 na odcinku Brzezimierz, brzeg w kierunku Katowic, zajęty pozostaje prawy pas ruchu. Od 8 rano do 17 na Podkarpackiej A4 między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl trwa wymiana bariery energochłonnej. Również od 8 rano do 18 na odcinku węzeł Przemyśl, węzeł Jarosław Zachód wyłączono lewy pas szybki z powodu odnowy oznakowania poziomego. Od 8 rano do 17 na Śląskiej A1 między węzłem Knurów a węzłem Dębieńsko utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle od 8 rano do jutra do 13 zajęty jest środkowy pas między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów. Od 8 rano do 19 na Opolskiej A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia spowodowane remontem mostu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormas jako odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran zareagował, wystrzeliwując rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Przedstawiciel władz Stanów Zjednoczonych określił te ataki jako ostrzeżenie dla Teheranu, podkreślając, że nie mają one na celu utrudnienia negocjacji pokojowych. Amerykańskie dowództwo centralne ogłosiło zakończenie operacji, której celem były irańskie systemy obrony powietrznej oraz radary. W odpowiedzi na irańskie ataki w Bahrajnie i Kuwejcie uruchomiono syreny alarmowe, a władze potwierdziły skuteczne przechwycenie zagrożeń. Policjanci interweniowali w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika z powodu zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka, które okazało się fałszywe. Komendant główny policji generał Marek Boroń ocenił tę interwencję jako zgodną z prawem i podkreślił, że prokuratura wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W wyniku działań policji 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane w związku z fałszywymi alarmami. Gen. Boroń zaznaczył, że policja jest transparentna i dąży do udostępnienia materiałów dotyczących interwencji opinii publicznej. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, rozpoczął działalność i przyjmuje pierwszych gości. Obiekt dysponuje 1200 pokojami na 13 kondygnacjach, a ceny noclegu za pokój dwuosobowy na najbliższy weekend wynoszą 1600 zł. Inwestycja, która rozpoczęła się w 2017 roku, wywołała kontrowersje związane z jej wpływem na środowisko oraz lokalną infrastrukturę. Obecne władze gminy Rewal liczą na wzrost rozpoznawalności regionu oraz przyciągnięcie większej liczby turystów. Jednak branża turystyczna obawia się braku personelu w obliczu rosnącej konkurencji. Naukowcy zbadali szczątki z odkrytego cmentarza w Chełmie, identyfikując 8 gatunków pasożytów. U większości badanych osób stwierdzono wielopasożytnictwo. CO mogło negatywnie wpływać na ich zdrowie. Analizy przeprowadzone na próbkach z niemal 300 grobów ujawniły, że najczęściej występującymi pasożytami były glisty oraz włosogłówki. Badania, które sfinansowało Narodowe Centrum Nauki, dostarczają nowych informacji o zdrowiu i diecie mieszkańców Chełma w przeszłości. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Archaeological and Anthropological Sciences. Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała prezentację senator Moniki Piątkowskiej jako wspólnej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, nazywając to niefortunnym. Podkreśliła, że jej partia może wystawić własnego kandydata, wskazując na Pawła Śliza jako potencjalnego reprezentanta. Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że ważne jest, aby kandydaci na prezydenta Krakowa byli prezentowani w samym mieście, a nie w siedzibie rządowej. W ocenie przewodniczącej, krakowskie wybory są istotne, zwłaszcza po odwołaniu poprzedniego prezydenta w wyniku referendum. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska, nie jest popierana przez Polskę 2050, co ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Krytyka dotyczyła również miejsca prezentacji jej kandydatury, które odbyło się w Warszawie. CO zostało określone przez przedstawiciela Polski 2050 jako niesmaczne. Po ogłoszeniu decyzji Piątkowska odpowiedziała na te komentarze, podkreślając swoje doświadczenie w pracy dla miasta. W międzyczasie premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiadali na pytania dziennikarzy dotyczące innych tematów, niezwiązanych z Krakowem. Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło na dworcu kolejowym Łódź-Żabieniec. 41-letni mężczyzna kopnął kobietę w głowę, co spowodowało jej upadek oraz poważne obrażenia, w tym złamanie żebra. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a prokuratura planuje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna ma bogatą historię przestępczą i grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Wydarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Ceny biletów na tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej osiągnęły rekordowe wysokości, co czyni ten turniej najdroższym w historii. W ciągu ostatnich miesięcy ceny biletów wzrosły średnio o 35%, a bilety kategorii pierwszej na mecze fazy grupowej kosztują od 450 do 990 dolarów. Koszty podróży i zakwaterowania w Ameryce Północnej również są wysokie, z przelotami do Nowego Jorku wynoszącymi około 2000 dolarów oraz noclegami na Manhattanie przekraczającymi 1000 dolarów za dwie noce. Dodatkowo kibice muszą liczyć się z wysokimi cenami jedzenia i napojów na stadionach oraz kosztami wizowymi. Mistrzostwa rozpoczną się w czwartek na stadionach w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Ukraina ma obecnie przewagę nad Rosją na polu walki, według oceny kilku emerytowanych amerykańskich generałów oraz byłego szefa wojskowego wywiadu Stany Zjednoczone. Podkreślają oni, że ostatnie działania ukraińskiej armii oraz rosnąca skuteczność ataków dalekiego zasięgu przy użyciu dronów świadczą o tej przewadze. Od początku roku Ukraina odzyskała około 600 km kwadratowych terytorium, a najcięższe walki toczą się na południowym wschodzie kraju. Eksperci zauważają, że ukraińskie zdolności w zakresie użycia bezzałogowców znacząco się rozwinęły, co przyczynia się do strat rosyjskiej armii. Mimo to niektórzy analitycy wskazują, że żadna ze stron nie jest w stanie osiągnąć pełnego zwycięstwa w obecnej sytuacji. Ponad 70% terytorium Kuby boryka się z brakiem prądu, a przerwy w dostawach trwają już ponad 90 godzin. Sytuację pogarszają usterki w głównej kubańskiej elektrowni imienia Antonio Guterres, która wymaga generalnego remontu. Mieszkańcy regularnie protestują na ulicach, domagając się wznowienia dostaw energii elektrycznej. Problemy z zasilaniem nasiliły się w wyniku deficytu ropy naftowej, co dodatkowo komplikują sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na kubański rząd. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Co najmniej 12 osób zginęło, a 9 zostało rannych w wyniku strzelaniny, która miała miejsce we wtorek wieczorem na nielegalnym osiedlu Cleveland w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Uzbrojeni napastnicy przyjechali białym vanem Toyota Quantum i otworzyli ogień do mieszkańców. Policja prowadzi obławę na sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Motyw ataku nie jest znany, a funkcjonariusze apelują do świadków o pomoc w ustaleniu tożsamości napastników. RPA od lat występuje problem wysokiego poziomu przemocy z użyciem broni. Prokuratura regionalna w Białymstoku domaga się grzywien od 5 do 15 tysięcy złotych dla 14 osób, w tym byłych funkcjonariuszy policji, oskarżonych o odstępowanie od karania za wykroczenia podczas kontroli drogowych. Proces zakończył się we wtorek, a wyrok zapadnie w czwartek. Prokuratura zarzuca oskarżonym działanie na szkodę interesu publicznego. CO obniżało bezpieczeństwo na drogach. Wśród dowodów w sprawie znajdują się nagrania rozmów telefonicznych. Wątek jednego z funkcjonariuszy został wyłączony, a część oskarżonych wnioskuje o uniewinnienie lub chce dobrowolnie poddać się karze. W ciągu jednej doby policja przeprowadza od 17 do 20 tysięcy interwencji, jak poinformował komendant główny policji generał INSP Marek Boroń w porannej rozmowie w RMF FM. Podkreślił on, że często zdarzają się sytuacje, w których rodzice nie mają pojęcia o zagrożeniu, jakie może stanowić ich dziecko, które podjęło próbę samobójczą i informuje o tym w sieci. Gen. Boroń dodał, że w sprawie fałszywych alarmów 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a ich działalność wskazuje na istnienie zorganizowanej grupy przestępczej. W kontekście problemów młodzieży omówił również rosnącą popularność narkotyków syntetycznych wśród młodych ludzi. Policja ma na celu dbanie o zdrowie i życie obywateli, CO wymaga współpracy społeczeństwa. Klienci banku PKO korzystający z telefonów z systemem Android doświadczają problemów z aplikacją PeoPay, CO wpływa na możliwość dokonywania płatności, w tym korzystania z blika oraz płatności online wymagających autoryzacji. Bank PKO potwierdził, że płatności kartami działają bez przeszkód i zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem zaistniałych utrudnień. W komunikacie bank zaleca, aby klienci, którzy mają trudności z logowaniem do serwisu PKO24, skorzystali z innej przeglądarki, trybu incognito lub wyczyścili pamięć podręczną. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla SuperExpressu źle oceniło rząd Donalda Tuska, podczas gdy 33% oceniło go pozytywnie, a 13% nie miało zdania. Politolog dr Bartłomiej Michnik określił te wyniki jako czerwoną kartkę dla rządu, co stanowi poważne zagrożenie przed nadchodzącymi wyborami. Sondaż przeprowadzono na próbie 1057 osób w dniach 28 i 29 maja. W innym sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, wzięłoby w nich udział 64,7% uprawnionych do głosowania. Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie na poziomie 29,3%. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Ostatnie godziny przyniosły nasilenie ataków hybrydowych ze wschodu, w tym dezinformacji dotyczącej bezpieczeństwa Polski oraz programu SAFE poinformował minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał na hasła, które zyskały popularność, takie jak sprzęt trafia do Ukrainy oraz SAFE rozbraja Polskę, zaznaczając, że są to działania wrogie, mające na celu podważenie zaufania do państwa. Szef MON podkreślił, że resort prowadzi monitoring manipulacji w przestrzeni informacyjnej, a także, że program SAFE wzmacnia bezpieczeństwo Polski poprzez zakupy dla armii. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że mechanizm SAFE nie wiąże się z niemieckim przemysłem ani wysyłaniem sprzętu na Ukrainę, co jest zgodne z jego regulacjami. Ukraińskie siły przeprowadziły skuteczną ofensywę, która spowodowała poważne straty w rosyjskiej infrastrukturze. Port w okupowanym Mariupolu został całkowicie pozbawiony prądu, co znacząco ograniczyło możliwości jego wykorzystania przez rosyjskie wojska. Drony zaatakowały również Muzeum Wojny Krymskiej w Sewastopolu oraz strategiczny węzeł naftowy w Nowokujbyszewsku, co prowadzi do znacznych strat finansowych dla Rosji. Ukraińskie działania mają na celu osłabienie rosyjskiej logistyki i gospodarki, a ataki będą kontynuowane tak długo, jak Rosja prowadzi działania zbrojne przeciwko Ukrainie. W Gdańsku doszło do incydentu, w którym 48-letni mężczyzna postrzelił 14-latka z wiatrówki. Policja ustaliła, że sprawca miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Strzał padł po tym, jak mężczyzna wulgarnie zwrócił uwagę grupie nastolatków, którzy zachowywali się głośno. Po wytrzeźwieniu został mu postawiony zarzut, a za czyn ten grozi mu kara do 2 lat więzienia. Mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany, jednak sąd zastosował wobec niego dozór policyjny. Ukraina zakończyła pomyślnie testy nowego pocisku ziemia-powietrze FP-7X, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego systemu Patriot. Pocisk, opracowany przez ukraińską firmę zbrojeniową Firepoint, ma zasięg do 25 km i zdolność przechwytywania rakiet balistycznych. Koszt jednego pocisku wynosi około $700,000, co czyni go bardziej przystępnym niż obecnie stosowane zachodnie systemy obrony powietrznej. Firepoint planuje rozpocząć masową produkcję pocisków, zależnie od dostaw głowicy naprowadzającej, a gotowe rakiety mają być dostępne do roku 2027. Współzałożyciel firmy zaznaczył, że tempo rozwoju projektu będzie uzależnione od zaangażowania zachodnich partnerów. Baterie oznaczone symbolami AA i AA są powszechnie stosowane w wielu urządzeniach, takich jak pilloty, zegary i zabawki. Historia tych oznaczeń sięga początku XX wieku, kiedy to w 1907 roku firma The American Ever Ready Company opracowała pierwsze ogniwo w rozmiarze AA. W 1947 roku Instytut ANSI wprowadził oficjalną standaryzację tych formatów, a w 1959 roku w sprzedaży pojawiły się baterie alkaliczne, które zrewolucjonizowały rynek. Baterie AA mają pojemność od 1700 do 3000 mAh, natomiast mniejsze AA oferują od 800 do 1200 mAh. Różnica w pojemności sprawia, że większe ogniwa zasilają bardziej wymagające urządzenia, podczas gdy mniejsze lepiej sprawdzają się w energooszczędnych gadżetach. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja buduje nowe bazy wojskowe oraz rozbudowuje istniejące jednostki wzdłuż granicy ze Sojuszem Północnoatlantyckim. CO zostało ujawnione dzięki analizie zdjęć satelitarnych. Działania te mają na celu zgromadzenie na tym obszarze 115 tysięcy żołnierzy po zakończeniu wojny z Ukrainą. Rosyjskie siły zbrojne mają skoncentrować się w rejonach graniczących z Norwegią i Finlandią, gdzie ich liczebność ma wzrosnąć z 20 do 80 tysięcy. Obserwacje wskazują również na nagromadzenie sprzętu wojskowego w mieście Bałtyjsk. CO sugeruje możliwość szybkiego przerzutu doświadczonych żołnierzy z innych regionów. Eksperci zwracają uwagę na zmiany w strukturze rosyjskich sił zbrojnych, które mają na celu przekształcenie mniejszych grup bojowych w większe dywizje. W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny, który miałby być współtworzony przez 5. Wojskowy Szpital Kliniczny oraz zadłużony Miejski Szpital imienia Narutowicza. Dyrektor Wojskowej Lecznicy, profesor Bartłomiej Guzik, zapewnia, że nowa jednostka nie wpłynie na zmniejszenie liczby łóżek, a wręcz przeciwnie, planowane jest ich zwiększenie. Projekt zostanie przedstawiony miejskim radnym w środę, a ewentualne głosowanie zaplanowane jest na za 2 tygodnie. Szpital imienia Narutowicza ma zadłużenie przekraczające 300 milionów złotych, które musiałaby przejąć nowa placówka. Inicjatywa ta może wpisać się w politykę budowania odporności państwa w kontekście zwiększonych wydatków rządowych na wojsko i ochronę infrastruktury. Od 10 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji samochodów w Polsce, które uproszczą procedury dla kierowców. Zlikwidowany zostaje obowiązek odkręcania tablic rejestracyjnych przy rejestracji używanych aut. Wystarczy złożyć oświadczenie o stanie tablic. Dodatkowo, nie będzie konieczności przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, ponieważ urzędnicy sprawdzą ważność przeglądu w systemie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Wprowadzone zmiany mają na celu skrócenie czasu rejestracji oraz ograniczenie formalności w urzędach. Nie żyje aktywistka Monika Silva Koniuszek, której ciało znaleziono w jej mieszkaniu w Mantenite w Ekwadorze. Kobieta, znana z działalności w Fundacji La Integridad, zajmowała się pomocą humanitarną oraz walką z korupcją, a w ostatnich miesiącach informowała o otrzymywaniu gróźb. Ekwadorska prokuratura potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci, wstępnie sugerując, że mogło to być samobójstwo, na co wskazują dowody znalezione na miejscu. Delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze zaapelowała o szybkie i niezależne wyjaśnienie okoliczności zgonu aktywistki. Straty rosyjskiej armii w Ukrainie osiągnęły rekordowy poziom, znacznie przewyższając straty Związku Radzieckiego w Afganistanie. W ciągu ostatnich 5 lat walk siły Kijowa zbudowały ścianę dronów wzdłuż linii frontu, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu strat wśród rosyjskich żołnierzy. Działania te mają istotny wpływ na przebieg konfliktu i utrudniają rosyjskim siłom zdobycie ukraińskich terytoriów. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postępuje roztropnie, nie podejmując od razu decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podobne zdanie wyraził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który zaznaczył, że kapituła orderu dała prezydentowi czas na namysł. W międzyczasie w Warszawie odbyły się rozmowy z przedstawicielami Ukrainy, które miały na celu omówienie kontrowersji związanych z nadaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał obie strony do bezpośredniej i szczerej rozmowy, aby uniknąć napięć w relacjach polsko-ukraińskich. W czwartek, 11 czerwca, wejdą w życie nowe maksymalne ceny paliw, ogłoszone przez ministra energii. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze, benzyny 98 6 zł i 56 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 43 grosze. W porównaniu do środy ceny te są niższe o kilka groszy za litr. Sprzedaż powyżej ustalonych cen jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Intensywne opady deszczu oraz burze z lokalnym gradem i silnymi wiatrami osiągającymi prędkość do 70 km na godzinę przewidywane są w najbliższych dniach w całej Polsce. W szczególności południowe regiony kraju, takie jak Małopolska i Śląsk, mogą doświadczyć opadów do 40 litrów na metr kwadratowy. Po upalnym wtorku nastąpi wyraźne ochłodzenie z temperaturami, które w wielu miejscach nie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że nieprzyjemne warunki pogodowe będą się utrzymywać do końca tygodnia, a w weekend nadal można spodziewać się deszczu i burz. Państwa Unii Europejskiej coraz bardziej wspierają wprowadzenie nowych rozwiązań w polityce migracyjnej, które umożliwią kierowanie części migrantów do specjalnych ośrodków poza granicami wspólnoty. W środę ambasadorowie państw Unii Europejskiej mają zatwierdzić przepisy dotyczące tzw. hubów powrotowych, co ma ułatwić realizację decyzji o powrocie migrantów. Minister do spraw migracji Cypru, Nikolas Ioannidis, wskazał, że nowe regulacje mogą przyspieszyć pracę nad takimi ośrodkami, które mogą powstać w Afryce lub Azji. Nowe przepisy będą wymagały zgody Parlamentu Europejskiego oraz formalnego zatwierdzenia przez ministrów państw członkowskich. Na Morzu Północnym miała miejsce niezwykła akcja ratunkowa, podczas której załoga statku Serenity 4 uratowała owczarka alzackiego imieniem Bruce, dryfującego na dmuchanym kajaku. Pies oddalił się od wybrzeża wsi Bambek na skutek silnego wiatru, a jego opiekun nie był w stanie go uratować. Kapitan Jimmy Reid i członek załogi Aaron Fordy podjęli natychmiastowe działania, a po chwili niepewności zdołali bezpiecznie wciągnąć psa na pokład. Bruce, zmarznięty i przestraszony, szybko doszedł do siebie, a jego opiekun postanowił wrócić na ląd. Akcja zakończyła się sukcesem, a pies został uratowany. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postępuje roztropnie, nie podejmując od razu decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podobne zdanie wyraził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który zaznaczył, że kapituła orderu dała prezydentowi czas na namysł. W międzyczasie w Warszawie...

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na 4 w województwie dolnośląskim między węzłami Brzezimierz a Brzeg w kierunku Katowic zajęty jest prawy pas ruchu. Do 17 na 4 w województwie podkarpackim od węzła Jarosław Wschód do węzła Przemyśl trwa wymiana bariery energochłonnej. Do 19 równolegle na odcinku od węzła Jarosław Zachód do węzła Łańcut postępują prace przy odnowie oznakowania z wyłączeniem lewego pasa szybkiego w kierunku Rzeszowa. Do 17 w Chojnie na DK26 na ulicy Kościuszki obowiązuje ruch wahadłowy. Do 19 na DK25 w województwie dolnośląskim od Międzyborza do Drołtowic zajęta jest prawa strona jezdni w kierunku Oleśnicy. Do 19 na 4 w województwie opolskim między węzłami Brzeg a Opole Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu remontu elementów mostu. Do 19 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Bartoszyce-Rogusz kierowcy napotkają ograniczenia na całej długości trasy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Trąba powietrzna, która przeszła przez Opolszczyznę 30 maja, spowodowała ogromne zniszczenia, a mieszkańcy nie byli ostrzeżeni o nadchodzącym zagrożeniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysłało żadnych alertów, mimo że pierwsze prognozy o możliwych burzach i porywach wiatru do 85 km na godzinę dotarły do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dzień wcześniej. W wyniku żywiołu zniszczonych zostało 18 budynków, a dwa z nich grożą zawaleniem. Poszkodowani domagają się wyjaśnień, dlaczego nie otrzymali powiadomień, które mogłyby pomóc im w zabezpieczeniu mienia. Wśród zniszczonych obiektów znajduje się również warsztat samochodowy, który stracił większość sprzętu i przestał funkcjonować. Jacek Sasin ogłosił powstanie nowego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. CEO wywołało falę komentarzy dotyczących wewnętrznych podziałów w Prawie i Sprawiedliwości. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński stwierdził, że Jarosław Kaczyński nigdy nie był tak słaby politycznie, a partia tak podzielona jak obecnie. Joński dodał, że to może być początek rozkładu PiS, a wewnętrzny wyścig o władzę po Kaczyńskim jest już widoczny. Liczba deklaracji członkowskich w nowym stowarzyszeniu przekroczyła 100, a wiceprezesami zostali m.in. Elżbieta Witek oraz europosłowie Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki. Większość posłów nie poparła wniosku o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W głosowaniu wzięło udział 435 parlamentarzystów, z czego 202 było za odwołaniem, a 232 przeciw. Wniosek złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zawierał zarzuty dotyczące zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym niewłaściwego zabezpieczenia granicy oraz problemów kadrowych w policji. Opozycja krytykowała Kierwińskiego za brak skutecznego nadzoru nad służbami, co miało prowadzić do osłabienia autorytetu państwa. W obronie ministra wystąpił lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ocenił wniosek jako beznadziejny i podkreślił poprawę bezpieczeństwa granic. Kierwiński w odpowiedzi zarzucił opozycji brak konkretów w ich oskarżeniach. Setki zamaskowanych demonstrantów wyszły na ulice Belfastu po brutalnym ataku nożownika, w którym oskarżono migranta z Sudanu. Protesty przekształciły się w zamieszki, podczas których podpalano domy, samochody i sklepy, a straż pożarna interweniowała przy 62 incydentach. Podejrzany usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i wkrótce stanie przed sądem. Władze podkreślają, że atak nie miał podłoża terrorystycznego, a premier Wielkiej Brytanii określił wydarzenia jako szokujące i całkowicie niedopuszczalne. W Belfaście oraz w hrabstwie Antrim odnotowano także ataki na osoby o innym pochodzeniu etnicznym. Wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka ogłosił, że do Libanu zostanie wysłana specjalna misja w celu zbadania domniemanych naruszeń praw człowieka związanych z wojną między Hezbollahem a Izraelem. Rząd libański poparł tę inicjatywę, a misja ma na celu zebranie dowodów na nadużycia międzynarodowego prawa humanitarnego od początku konfliktu. W poniedziałek libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 14 osób w wyniku izraelskich nalotów, w tym dzieci i kobiet. Izraelskie siły zapowiedziały kontynuację ataków na obszary kontrolowane przez Hezbollah, co prowadzi do ewakuacji setek tysięcy Libańczyków. W związku z tym, że konflikt trwa od 2 marca, w Libanie zginęło już ponad 3600 osób. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

wszedł, to niezbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

0: Night.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu remontu mostu. Do 19 na 4 w województwie podkarpackim między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Łańcut trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z lokalnym wyłączeniem lewego pasa szybkiego w kierunku Rzeszowa. Do 19 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Bartoszyce Rogusz obowiązują ograniczenia na całej długości trasy. Do 19 na DK25 w województwie dolnośląskim na odcinku od Międzyborza do Drołtowic strona prawa w kierunku Oleśnicy występują utrudnienia. Od 16 do 20 na DK25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Jaksice Borkowo kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do jutra do 13 na 1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów zajęty jest prawy i środkowy pas w jednym kierunku. Równolegle do jutra do 21 na odcinku Częstochowa Północ woźniki występują utrudnienia na trasie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis. I think I knew right off the bat. One hit

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk ostrzegł opozycję przed podsycaniem nastrojów antyukraińskich, które mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji dla Rzeczpospolitej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że pojedyncze incydenty mogą przerodzić się w falę ksenofobii, która upokarza patriotycznych Polaków. Tusk zwrócił uwagę na to, że niebezpieczny język polityków może prowadzić do poważnych katastrof, a także nawiązał do przykładów historycznych, w których takie działania miały tragiczne skutki. Lider Koalicji Obywatelskiej zaapelował do polityków o refleksję i zatrzymanie tego niepokojącego trendu. Liczba dolarowych miliarderów w Polsce ma wzrosnąć o 123% w ciągu najbliższych 5 lat, co czyni nasz kraj liderem w Europie pod tym względem. Z obecnych 13 miliarderów ma ich być 29. Warszawa zyskuje na znaczeniu jako centrum luksusu, co potwierdzają otwarcia nowych salonów luksusowych marek, takich jak Maybach czy Rolls-Royce. Wzrost liczby miliarderów związany jest z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski, która znalazła się w gronie 20 największych gospodarek świata. Ponadto ponad połowa szwedzkich firm działających w Polsce planuje zwiększenie inwestycji. Dziennikarz śledczy Leszek K. został tymczasowo aresztowany przez prokuraturę okręgową w Warszawie, która zarzuca mu posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia oraz grożenie śmiercią komendantowi policji w Piasecznie. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zaapelował do prokuratury o wyjaśnienie przyczyn aresztowania, podkreślając, że nadużywanie tymczasowego aresztowania jest problemem systemowym w Polsce. Wiącek zaznaczył, że szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach dotyczących dziennikarzy, a decyzje o aresztach powinny być dokładnie uzasadnione. Prezes Press Club Polska Marcin Lewicki również wezwał do przedstawienia rzetelnych podstaw prawnych aresztowania oraz informacji dotyczących przestrzegania praw dziennikarza. Trwają przygotowania do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, gdzie ma uczestniczyć w gali UFC w Białym Domu, zaplanowanej na niedzielę. Gala, zatytułowana UFC Freedom 250, ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodziny Donalda Trumpa. Prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na to wydarzenie, a jego samolot ma wylecieć w niedzielę. Organizatorzy spodziewają się około 65 tysięcy kibiców, z czego kilka tysięcy znajdzie się na terenie Białego Domu. Wydarzenie może jednak zostać wstrzymane z powodu pozwu dotyczącego potencjalnego konfliktu interesów związanych z organizacją gali. Premier Donald Tusk w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi posłów opozycji oraz wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka, który nazwał rząd zdrajcami narodu polskiego. Tusk ostrzegł, że jeżeli pochodzenie, rasa czy kolor skóry zaczną decydować o postrzeganiu ludzi, to opozycja również padnie ofiarą tej fali. Podczas debaty w Sejmie bronił szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, podkreślając jego kompetencje oraz zaangażowanie w służbę dla kraju. Sejm odrzucił wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec Kierwińskiego. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu remontu mostu. Do 19 na 4 w województwie podkarpackim między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Łańcut trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z lokalnym wyłączeniem lewego pasa szybkiego w kierunku Rzeszowa. Do 19 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Bartoszyce Rogusz obowiązują ograniczenia na całej długości trasy. Do 19 na DK25 w województwie dolnośląskim na odcinku od Międzyborza do Drołtowic strona prawa w kierunku Oleśnicy występują utrudnienia. Od 16 do 20 na DK25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Jaksice Borkowo kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do jutra do 13 na A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów zajęty jest prawy i środkowy pas w jednym kierunku. Równolegle do jutra do 21 na odcinku Częstochowa Północ woźniki występują utrudnienia na trasie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W departamencie Dolina Marny zatrzymano 11 osób, które są podejrzane o udział w zbiorowym gwałcie na nieletniej oraz o filmowanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Prokuratura w Krete potwierdziła zatrzymania, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących wieku ofiary ani podejrzanych, którzy urodzili się w latach 2006-2009. Ofiara miała mniej niż 15 lat, a według ustaleń śledczych była systematycznie gwałcona, a sprawcy nagrywali swoje przestępstwa. Zatrzymania miały miejsce w miejscowościach Créteil i Bonneuil-sur-Marne. Śledztwo dotyczy wydarzeń z przełomu 2023 i 2024 roku. Miasto Winnica nie przyjmie 15 starych autobusów z Kielc z powodu protestu radnych i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja ta została podjęta przez stronę ukraińską, która sama wycofała się ze współpracy. Powodem sprzeciwu była nazwa ulicy, na której autobusy mogłyby jeździć. Klaudia Uciechowska, która tydzień temu została przetransportowana z Chin do Polski rządowym samolotem, przebywa w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jej matka, Joanna Uciechowska, wyraziła nadzieję, że najgorsze już za nimi. Obecny stan zdrowia Klaudii nie został szczegółowo opisany w materiałach. Marszałek Sejmu po raz trzeci przesunął głosowanie w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na prośbę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy proponują na to stanowisko obecnego wiceprezesa IPN, Mateusza Szpytmę, który wcześniej pełnił tę funkcję jako podwładny Karola Nawrockiego. Stronnictwo argumentuje, że jest to jedyna szansa na zachowanie częściowej kontroli nad Instytutem w najbliższych latach. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Reprezentacja Haiti zyskała popularność w Polsce przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, głównie dzięki swoim biało-czerwonym koszulkom. Polacy zauważyli w tym odniesienie do Polski, jednak analiza wykazuje, że barwy te mają swoje korzenie w wielowiekowej tradycji Haiti. W związku z tym, mit o polskim akcencie w strojach reprezentacji tego kraju jest nieuzasadniony. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby, w tym nieletnia. Kierujący pojazdem marki Toyota, 50-letni mężczyzna, z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni na chodnik, gdzie potrącił pieszych i przygniótł ich do muru. Po zdarzeniu jego pojazd zderzył się z innym samochodem, prowadzonym przez 42-letniego kierowcę, który trafił do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku, a droga w rejonie ulicy Głównej w Bardzie jest całkowicie zablokowana. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszczyk wyraził nadzieję, że prezydent Nawrocki nie podejmie szybkiej decyzji w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Paszczyk podkreślił, że warto dać stronie ukraińskiej czas na wyciągnięcie wniosków z sytuacji związanej z nadaniem imienia UPA jednostce wojskowej. W kontekście wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na urodzinach Donalda Trumpa, polityk oczekuje, że prezydent zaangażuje się w działania na rzecz utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Podkreślił, że takie działania powinny być priorytetem w relacjach polsko-amerykańskich. Iran zagroził przerwaniem meczów na Mistrzostwach Świata, jeśli na stadionach pojawią się polityczne przyśpiewki i transparenty wymierzone w reprezentację tego kraju, jak poinformował irański minister sportu Ahmad Donyamali. Irańska federacja zapowiedziała, że nie będzie tolerować politycznych ataków podczas rozgrywek. Minister dodał, że w przypadku naruszenia tych zasad selekcjoner będzie odpowiedzialny za przerwanie meczu. Reprezentacja Iranu rozpoczęła rywalizację w grupie G od meczu z Nową Zelandią w Los Angeles, który odbędzie się 15 czerwca. Dodatkowo, irańska drużyna będzie mogła wjechać do Stanów Zjednoczonych najwcześniej dzień przed każdym meczem, co jest wynikiem konfliktu irańsko-amerykańskiego. Rosja aktywnie buduje infrastrukturę wojskową w pobliżu granic z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, co może umożliwić rozmieszczenie tam ponad 100 tysięcy żołnierzy. Dziennikarze z krajów nordyckich i bałtyckich, analizując zdjęcia satelitarne, odkryli nowe koszary, składy amunicji i lokalizacje sprzętu w różnych miejscach, w tym w Petsamo i Pietrozawodsku. Dowódca fińskiej armii ocenił, że po rozbudowie infrastruktury liczba rosyjskich żołnierzy w rejonie granicy z Finlandią może wzrosnąć do 80 tysięcy. Eksperci wskazują, że przerzut sił do tych obiektów może nastąpić po zakończeniu konfliktu w Ukrainie, co zwiększa zagrożenie militarne dla regionu. Donald Trump zapowiedział wznowienie bombardowań Iranu, stwierdzając, że będziemy ich atakować bardzo mocno. Prezydent Stanów Zjednoczonych podczas briefingu prasowego w Białym Domu podkreślił, że Teheran powinien podpisać korzystną umowę pokojową, mimo że nie została ona jeszcze zawarta. Trump odniósł się także do zestrzelenia amerykańskiego śmigłowca Apache przez Iran, informując, że obaj piloci zostali uratowani i są bezpieczni. Dodał, że Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć na ten atak. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Słuchacie radia THT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Trybunał Stanu nałożył na Małgorzatę Manowską trzecią karę porządkową w wysokości 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu, mimo wyraźnych zobowiązań. Nowy przewodniczący Trybunału, Zbigniew Kapiński, otrzymał polecenie zwołania takiego posiedzenia niezwłocznie. Sprawa dotyczyła wyłączenia sędziego Piotra Sakę w postępowaniu przeciwko byłemu szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciejowi Świrskiemu. Dalsze posiedzenie Trybunału Stanu zaplanowano na 29 lipca 2026 roku. Śledztwo w sprawie nękania kupców przez zarządcę hali na Modlińskiej 6D w Warszawie zostało umorzone, ponieważ prokuratura uznała, że działania te nie zawierały znamion czynu zabronionego. Kupcy skarżyli się na utrudnienia w prowadzeniu działalności, takie jak odłączanie wody, blokowanie wejść oraz niszczenie lokali handlowych. Zarządca tłumaczył swoje działania koniecznością przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, wskazując na opinię Straży Pożarnej. Obiekt został zamknięty decyzją nadzoru budowlanego. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Georgij Tychyj, zadeklarował, że Kijów uważa za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia wiceministra Andrzeja Szeptyckiego jako pretekstu do ataków na niego. Tychyj podkreślił, że działania te są sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi. W swoim wystąpieniu dziękował polskim politykom, w tym marszałkowi Sejmu i wicepremierowi, za wsparcie dla Szeptyckiego. Kijów apeluje do polskich polityków o powstrzymanie się od działań, które mogą naruszać prawa człowieka i obywatela. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, został przesłuchany jako świadek w prokuraturze okręgowej w Warszawie w sprawie tzw. dwóch wież. Przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 10 i według rzecznika prokuratury, Piotra Antoniego Skiby, odbyło się w dość dobrej atmosferze. Więcej szczegółów na temat przesłuchania ma zostać ujawnionych wieczorem. Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka związana z Konfederacją, założyła nowe stowarzyszenie o nazwie Ruch Biało-Czerwoni. Organizacja została zarejestrowana na początku czerwca, a w jej skład weszły osoby związane z Ruchem Narodowym. Inicjatywa ta ma na celu zjednoczenie osób o podobnych poglądach politycznych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał ustawę, która przeznacza rekordowe 70 miliardów dolarów na finansowanie Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł oraz Straży Granicznej na najbliższe 3 lata. Przyjęcie ustawy zakończyło trwający kilka miesięcy spór w Kongresie dotyczący finansowania służb migracyjnych, który był źródłem kontrowersji i politycznego impasu. Republikanie zastosowali procedurę reconciliation, aby przeforsować ustawę pomimo sprzeciwu demokratów, którzy domagali się reform w funkcjonowaniu agencji. Ustawa może być ostatnim dużym sukcesem legislacyjnym Trumpa przed nadchodzącymi wyborami połówkowymi. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow ogłosił, że Moskwa jest gotowa na spotkanie z ambasadorami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, aby wysłuchać ich propozycji. Ławrow wyraził jednak wątpliwości co do szczerości intencji europejskich państw, wskazując na ich wcześniejsze obraźliwe wypowiedzi o Rosji. Dodał, że dalsze rozmowy będą możliwe tylko wtedy, gdy europejskie strony będą gotowe do poważnych negocjacji, a nie tylko do obrony kijowskiego reżimu. W kontekście tych rozmów w Europie nasila się apel o wznowienie dialogu z Moskwą, co sygnalizują m.in. przewodniczący Rady Europejskiej oraz prezydent Francji. W tym tygodniu Polska przyjmie pierwsze samoloty F-35 do Sił Zbrojnych RP. Uroczystość odbędzie się w Łasku z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Stanów Zjednoczonych Tomasa Dinanno. Przybycie nowoczesnych myśliwców ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski. Władimir Putin podpisał ustawę, która wprowadza karę do 8 lat pozbawienia wolności za fałszowanie i wprowadzanie do obrotu zaświadczeń lekarskich potwierdzających brak chorób stanowiących zagrożenie dla otoczenia. Nowy przepis został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej i uzupełnia kodeks karny o artykuł 235.2. Ustawa ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za nielegalne działania w zakresie dokumentacji medycznej. W niedzielę w ogrodach Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Wśród gości Donalda Trumpa zasiądzie prezydent Karol Nawrocki. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania z przygotowań do tego wydarzenia. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, co może przyciągnąć uwagę mediów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: You are listening to hits of three generations

0: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas wizyty w bazie Guantanamo ostrzegł władze Kuby, że każda próba pozyskania broni zdolnej zagrozić terytorium Stanów Zjednoczonych lub tej bazie spotka się z natychmiastową odpowiedzią. Hegseth podkreślił, że ewentualna eskalacja konfliktu byłaby katastrofalna dla Kuby, posiadającej znacznie mniejsze możliwości wojskowe. Mimo surowych ostrzeżeń, szef Pentagonu nie wykluczył możliwości dialogu i wyraził nadzieję na poprawę relacji. W kontekście narastającego napięcia, Hegseth zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zamierzają tolerować działań, które mogłyby prowadzić do konfrontacji. Serena Williams po długiej przerwie powróciła do rywalizacji w turnieju wygrana, jednak jej występ w Londynie zakończył się prawdopodobnie na jednym meczu. W środę jej deblowa partnerka, Victoria Mboko, doznała kontuzji podczas pojedynku singlowego i skreczowała przy stanie 2-6, 4-3. Mimo że Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla, kontuzja partnerki uniemożliwia dalszą grę. To był pierwszy oficjalny mecz 44-letniej Williams od września 2022 roku. Policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o obrazę uczuć religijnych w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubowie. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zanieczyścił konfesjonał oraz uszkodził księgę liturgiczną i inne przedmioty przy ołtarzu. Po analizie nagrań z kamer monitoringu, sprawca został ustalony i zatrzymany. Prokuratura rejonowa w Szczecinku objęła sprawę nadzorem, a 19-latek został objęty dozorem policji. Za obrazę uczuć religijnych grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Gmina Oświęcim podjęła decyzję o likwidacji rurociągu, który od 30 lat dostarcza ciepło do mieszkańców Zaborza, powołując się na jego zły stan techniczny oraz koszty remontu szacowane na 10 milionów złotych. Mieszkańcy nie zgadzają się z tymi wyliczeniami i domagają się odpowiedzi na pytania o dotychczasowe zaniedbania w utrzymaniu infrastruktury. Wójt oraz Rada Gminy nie zleciły wcześniej ekspertyz technicznych. CEO budzi wątpliwości co do zasadności podjętej decyzji. Przed mieszkańcami około 100 domów to ostatni sezon z centralnym ogrzewaniem, po którym będą musieli samodzielnie zadbać o ogrzewanie swoich mieszkań. Gmina nie przewiduje dofinansowania na modernizację systemu, a mieszkańcy obawiają się wysokich kosztów alternatywnych metod ogrzewania. Belfast zmaga się z niepokojami po gwałtownych zamieszkach i podpaleniach pojazdów, które miały miejsce w nocy. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność w obliczu dalszych napięć. Polski konsulat aktywnie monitoruje sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom przebywającym w regionie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Papież Leon XIV pobłogosławił Wieżę Chrystusa, najwyższą świątynię chrześcijańskiego świata, podczas uroczystości w Barcelonie. Wydarzenie miało miejsce dokładnie 100 lat po śmierci architekta Sagrada Familia, Antoniego Gaudiego. W homilii wygłoszonej w hiszpańskim i katalońskim, papież podkreślił znaczenie jedności pierwszej zgody w Hiszpanii. Po mszy inaugurującej wieżę, która osiągnęła wysokość 172,5 metra, papież oddał hołd Gaudiemu przy jego grobie. Uroczystość zgromadziła tysiące wiernych oraz przedstawicieli władz, w tym króla Hiszpanii, pierwszego premiera. Trzech marynarzy zaginęło po ataku na indyjski tankowiec u wybrzeży Omanu, który miał miejsce w środę. Z 24 osoby na pokładzie, 21 udało się uratować. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami, jednostka została trafiona prawdopodobnie podczas amerykańskiego ataku rakietowego. W związku z tym incydentem indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało najwyższego rangą dyplomatę Stanów Zjednoczonych w Indiach, przekazując mu zdecydowany protest. Ambasada Indii w Maskacie monitoruje sytuację oraz koordynuje działania z omańskimi władzami w ramach operacji poszukiwawczo-ratowniczej. Propozycja przekazania 15 wysłużonych autobusów z Kielc do ukraińskiej Winnicy została ostatecznie w wyniku politycznego sprzeciwu. Mer Winnicy, Sergiej Morgunow, podjął decyzję o rezygnacji z wniosku, aby uniknąć dalszych napięć w relacjach. Prezydent Kielc, Agata Wojda, zwróciła uwagę na rosnącą mowę nienawiści, a przedstawiciele opozycji uznali to za sukces presji społecznej. Autobusy, które miały być przekazane, prawdopodobnie trafią na złom, ponieważ ich stan techniczny nie spełnia obowiązujących standardów. Rosja planuje rozbudowę swojej infrastruktury wojskowej wzdłuż zachodniej granicy, w tym na granicach z Finlandią i Norwegią, w okresie zimy 2025-2026. Informacje te pochodzą z wspólnego śledztwa przeprowadzonego przez norweską stację NRK, szwedzką SVT, duńską telewizję Doktor oraz estoński portal Delfi. W ramach tych działań przewidziane są nowe koszary oraz zwiększenie liczby żołnierzy. Szczegóły dotyczące dokładnej liczby żołnierzy oraz lokalizacji nowych obiektów nie zostały ujawnione. Rosja wykorzystuje chińskie motocykle do infiltracji terenów zajmowanych przez ukraińską armię, co pozwala jej na ogłaszanie zdobycia kolejnych wiosek. Wykorzystanie tych pojazdów ma na celu zwiększenie mobilności rosyjskich sił. Źródło nie podaje szczegółowych informacji na temat skutków tych działań ani ich wpływu na sytuację na froncie. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu remontu mostu. Do 19 na 4 w województwie podkarpackim między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Łańcut trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z lokalnym wyłączeniem lewego pasa szybkiego w kierunku Rzeszowa. Do 19 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Bartoszyce Rogusz obowiązują ograniczenia na całej długości trasy. Do 19 na DK25 w województwie dolnośląskim na odcinku od Międzyborza do Drołtowic strona prawa w kierunku Oleśnicy występują utrudnienia. Od 16 do 20 na DK25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Jaksice Borkowo kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do jutra do 13 na A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów zajęty jest prawy i środkowy pas w jednym kierunku. Równolegle do jutra do 21 na odcinku Częstochowa Północ woźniki występują utrudnienia na trasie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że w czwartek Sejm rozpatrzy projekt ustawy zakazującej patostreamingu. Prace nad tym rozwiązaniem są wynikiem cyklu reportaży oraz artykułów poruszających konieczność uregulowania dostępu niepełnoletnich do szkodliwych treści. Minister wyraził nadzieję, że projekt trafi na biurko prezydenta w ciągu kilku tygodni, a ustawa zostanie podpisana jeszcze w sierpniu. Gawkowski podkreślił również znaczenie konstruktywnej rozmowy z Pałacem Prezydenckim w celu osiągnięcia konsensusu w tej sprawie. Sejm nie poparł wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, w którym posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucali mu chaos na granicach oraz problemy w policji. Za odwołaniem ministra głosowało 200 posłów, przeciwko było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Minister Kierwiński odrzucał te zarzuty, podkreślając, że są one nieprawdziwe. Po incydentach sabotażowych na kolei Polska i Ukraina podpisały nowe porozumienie dotyczące współpracy w zwalczaniu przestępczości. W odpowiedzi na krytykę wniosku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło operacje mające na celu ochronę

0: infrastruktury krytycznej. Siły ukraińskie przeprowadziły atak na obiekty w Rosji, trafiając w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach oraz rafinerię Kujbyszewska w obwodzie Samarskim, oddalonym o ponad 900 km od granicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że użyto rakiet Flamingo, które zniszczyły zakład produkujący komponenty dla rosyjskiego wojska. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy również potwierdził trafienie celu oraz pożar w Czeboksarach. Dodatkowo uszkodzony został tankowiec West Horizon, który transportował ropę z ominięciem międzynarodowych sankcji. Ukraińskie działania są kontynuacją strategii ataków na obiekty wojskowe i sektor naftowy Rosji. Co najmniej 25 rosyjskich regionów boryka się z niedoborem benzyny oraz zakłóceniami w dostawach paliwa, co jest wynikiem ataków Sił Zbrojnych Ukrainy na infrastrukturę naftową. Na anektowanym Krymie ceny benzyny wzrosły znacząco, osiągając około 82 rubli za litr AI-92 oraz prawie 90 rubli za litr AI-95. Przedsiębiorcy na Krymie sprzedawali paliwo po cenach przekraczających 100 rubli za litr, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z oficjalnymi stawkami. Sytuacja ta może wpłynąć na lokalny rynek oraz dostępność paliw w regionach dotkniętych niedoborami. Front atmosferyczny przynosi obfite opady deszczu i burze nad Polską, wędrując w kierunku północno-wschodnim. Zjawisko jest wynikiem połączenia dwóch układów niżowych. CO powoduje powstawanie zafalowań i intensywnych chmur deszczowych. W nocy ze środy na czwartek przewiduje się opady deszczu o sumie od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy, szczególnie w pasie od Śląska po Kujawy oraz wschodnie Pomorze. W czwartek rano opady mają wynieść od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a w ciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady do 5 litrów na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Słuchacie Radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych ogłosiło rozpoczęcie ataków na wiele celów w Iranie. Uderzenia te mają być odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą agresję ze strony Iranu. Informacje na ten temat przekazano w środę. Szczegóły dotyczące konkretnych celów oraz dalszych działań nie zostały ujawnione. Podczas debaty w Bundestagu o relacjach między Berlinem a Warszawą przedstawiciele wszystkich partii wyrazili uznanie dla Polski oraz postulowali zacieśnienie współpracy gospodarczej i militarnej. Pełnomocnik rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską, Knut Abraham, podkreślił, że czas traktowania Polski jako młodszego partnera dobiegł końca. Posłowie zaproponowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych oraz utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego. Alexander Wolf z Alternatywy dla Niemiec wyraził poparcie dla umowy o polsko-niemieckiej współpracy wojskowej, która ma zostać podpisana 16 czerwca. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

0: Kowski zapowiedział wprowadzenie do polskich szkół 16 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji w ramach strategii cyfryzacji państwa do 2035 roku. W planie przewidziano, że 80% urzędów będzie wykorzystywało sztuczną inteligencję w codziennej pracy. Gawkowski podkreślił konieczność wprowadzenia regulacji, które zapewnią ochronę pracowników w obliczu automatyzacji, zaznaczając, że model powinien mieć wyznaczone czerwone linie. Minister wyraził obawy dotyczące tempa rozwoju technologii w Polsce w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Azji, podkreślając potrzebę zapewnienia suwerenności technologicznej kraju. W ramach strategii ministerstwo planuje także wzmocnienie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników przed cyfrowymi zagrożeniami. Regiony Rosji zostały zobowiązane do ograniczenia wydatków na gospodarkę komunalną, aby sfinansować zatrudnienie żołnierzy kontraktowych w związku z toczącą się wojną. Decyzja ta ma na celu przystosowanie budżetów lokalnych do potrzeb wojskowych. Ograniczenia w wydatkach mogą wpłynąć na jakość usług publicznych w regionach. Nie podano szczegółowych informacji na temat skali tych cięć ani ich wpływu na mieszkańców. Mężczyzna zginął w tragicznym wypadku przy moście Poniatowskiego, najprawdopodobniej przygnięciony przez drzewo. Informację tę potwierdziła podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia są na razie nieznane. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Miliarder Bill Gates oświadczył przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, że jego spotkania z finansistą Jeffreym Epsteinem były błędem. Gates zapewnił, że nie miał świadomości przestępczej działalności Epsteina oraz nigdy nie odwiedził jego wyspy. Wypowiedź ta miała miejsce w kontekście rosnącej krytyki dotyczącej jego relacji z Epsteinem. Gates podkreślił, że jego decyzja o spotkaniach była niewłaściwa. Amerykańskie władze nałożyły sankcje na 13 osób i podmiotów z Iranu, Białorusi oraz Chin, w tym Hongkongu, które były zaangażowane w próby zakupu uzbrojenia dla irańskiego wojska. Sankcje zostały ogłoszone w środę i mają na celu ograniczenie możliwości nabywania broni przez Iran. Działania te są częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych mającej na celu przeciwdziałanie proliferacji broni w regionie. Prawo i Sprawiedliwość.